Rzucił się trejdzie rymczyk. Poszkwarczył się, poszkwarczył. Na serce szram, ale a zło zdam. Z tym naszym szana, bo